nowego znaku nie znalazłam. Tylko znalazłam ogieniek. Tu stała cyganka, nieszczęśliwa, biedna. Oto znak.